Let la Tania na Nelson Chong. Mugu perkes kona DJ Fire. Mas a série na mapini makumata tu na manongo 8:37.

ino ari kana kuti chiri chirongwa chinoona kumabasa ozvo kurima nguva jedu ndijona chiri kuhamba padoko nopadoko gumi jo osiku inomoseswa makumarongomuna najimvumbamwe ndenda kozwa ngoma yakaembwa ndi Walter inokubvira kuprovinsia yo Sofala.